pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Radio SK.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 6370. Zapraszamy.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
5: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
4: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
5: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
0: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
0: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
0: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
4: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
3: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
4: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
5: I po reklamie.
6: SK Łomża News.
7: Czas na kolejne magazyny reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich samorządów na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski i zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
8: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to, co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatu w województwie podlaskim, to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o Łomże 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Bardzo dziękuję panu posłowi za taką twardą walkę o bardzo duże pieniądze dla naszego regionu. Wszystkie pieniądze wydajemy z myślą o naszych mieszkańcach, wydajemy z myślą o tym, że chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia. Cieszę się, że mogę Państwu te informacje przekazywać, bo tak jak powiedziałem, bardzo duże pieniądze, świetne inwestycje i przede wszystkim bardzo nam wszystkim potrzebne.
9: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy, zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały oceniane przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego i mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
10: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
11: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba

0: miliard złotych z punktu widzenia naszego województwa, to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wkładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów, układy mostowe. To wszystko wchodzi w skład elementów, które my musimy utrzymywać na wysokim poziomie właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mogli chwalić się tym, że w Białymstoku jeździ się po prostu dobrze. A te dodatkowe środki tylko nam w tym pomagają.
2: SK Łomża.
3: Od czwartku można będzie postarać się o stypendium prezydenta. To opcja dla studentów uczelni państwowych w Łomży, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Jest to program, który ma charakter motywacyjny, a stypendia zostaną przyznane najlepszym żakom, którzy oprócz dobrych wyników, bardzo dobrych wyników w nauce, mają duży wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności, naszego miasta. Chcemy, żeby najlepsi studenci, oprócz właśnie dobrych wyników, w tym przypadku w poprzednim roku akademickim ta średnia ocen nie może być niższa niż 4,5, również wykazywali się tutaj działalnością na rzecz naszego miasta. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w dniach od 1 do 5 października każdego roku. Jak słyszymy, ten termin jest dość krótki, no ale jest to też związane z pewnymi procedurami, bo tutaj do końca września ten czas, w którym trzeba wykazać swoją działalność, mija. W związku z tym przez te kilka dni można złożyć wniosek, a chcemy, żeby też taką dobrą tradycją było przyznawanie stypendiów na inaugurację roku akademickiego. W związku z tym komisja, która będzie opiniowała przyznanie tych stypendiów, będzie musiała też w bardzo krótkim czasie taką opinię wydać, ale idziemy też wzorem tutaj miast dużych akademickich, gdzie takie stypendie, oprócz właśnie stypendiów rektora, są przyznawane i miasta angażują się w promowanie szkolnictwa wyższego, docenianie uczniów i Łomża, można powiedzieć, wzorem tych dużych ośrodków akademickich już ma swoje stypendia prezydenta miasta dla najzdolniejszych, najbardziej aktywnych żaków w mieście.
2: SK Łomża.
3: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
5: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży w naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta. Jest taki właśnie, taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny, katedralny. Mamy też stary rynek, który w wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, no i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza

0: sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. No i mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na prawie chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny, przez eskadry niemieckie. 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej Starówki, parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. Czy zdaje się, że to jest przecież, tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijną biskupa, mamy od 1925 roku. A pierwsze 400 lat ten kościół był faro. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku, no może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy. I bardziej wspaniałe, i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku. Został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. Czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł rodzono ciotkę królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na Starówce Łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywana była farą, odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj dzisiaj jest na prezbiterium taka tajemnicza loża mazowiecka, która, no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium za ambon, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła ogrodzone, i tam pod tym, na terenie tego przedsionka umownego, mamy georadarem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany w początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była to stolica guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen omen przez Niemców, jak się wycofywali z Łomży w 1944 roku, dlatego że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A domek pastora był plebanią zbudowaną przez wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią, nomen nomen, kościoła ewangelickiego? Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski, i to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem, jak już był tym wielkim marszałkiem, i żeby historie miłosne miał niezwykłe marszałek Piłsudski, i między innymi część o tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, bo został wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie, i tego dokonał właśnie w Łomży. Mamy w końcu kamienne schodki, tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski, tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży, i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie ulica Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co niesłychanie, zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać. Jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, w wielu miastach Polski są takie wow i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie, tak, turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się w Łomży w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętniej podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy, tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze, kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, bo chcemy mieć, jak gdyby świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży, właśnie w niektóre województwa, tak? Czy na przykład posługując się Facebookiem, do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, znaczy pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4000. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża turyści to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej, dlatego że mamy 3-gwiazdkowy hotel Gromada, mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane, mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy, tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa, bo Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma się tych utrudnień takich, co w dużych miastach i jest stosunkowo łatwa do zdania jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami z noclegowymi, tak? Ponieważ mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pensjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków odnotowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy, tak? My się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak? W naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie na nasze miejsce na ziemi, tak? Czyli jeżeli chcemy zapraszać do Łomży, to owszem, jako baza i wypadowa w pewnym sensie i na Kurpie, i na Podlasie, ale mamy też taką wiedzę i takie materiały przede wszystkim promocyjne, gdzie możemy kierować i w trochę dalsze regiony, łącznie do Suwałk. Także nasz punkt informacji turystycznej, na chwilę do niego wracając, jest taką trochę ambasadą, tak? Ambasadą w cudzysłowie dużym województwa podlaskiego, ale jednocześnie i województwa mazowieckiego. Dlatego, że tak się złożyło, że Kurpie Zielone, historyczne Kurpie Zielone, leży do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
3: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza, więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
4: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? tak za rok już one będą gotowe?
3: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne oczywiście, oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
1: SK Łomża.
2: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Widzna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
5: Zawsze jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
2: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
6: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosów, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
2: Mówił zastępca prezydenta Łomży, Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku ty łobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
7: Tatu! Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier! Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek się stało. Zgubi się, zapłaci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo.
8: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
9: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
10: Trzy
9: lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl, który był prezentowany i w regionie północno-wschodnim, ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmiora aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Pawczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
10: przemyślenia, zwątpienia.
9: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz Cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego Cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a Cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na Cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiktorowicz.
10: Z bohaterem Cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tego tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują, i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy, bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w tym, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu. I tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, które, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest no, kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
11: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście jak to kot też nadać jakichś swoich no tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
10: No, państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzie mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
11: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście. I,
10: oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą Proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
9: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane dane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur, nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast czytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt, więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, która jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym Cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie w sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc, możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej, więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają
10: duszy. Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
9: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek reżyser bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak? Więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
10: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi, chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny i też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są 4 piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, jakby popchają akcję do przodu, ale też opowiadają pewne nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w 2, w 3 przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut, są nawet takie seriale i czas jest troszeczkę inny. Nie ma już 2-3 godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk, myk, myk, myk i następna akcja.
9: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie. Dlatego, że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo. Więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
10: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
9: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
1: SK Łomża.
2: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
12: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
2: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Łomża zostanie włączona do sieci szybkich połączeń międzyregionalnych. To zakłada plan zintegrowanej sieci kolejowej. Nasze miasto zyska połączenie z Grajewem, a dzięki nowej trasie łatwiejszy dostęp do kolei będą mieli także mieszkańcy m.in. Kolna i Białej Piskiej. Z Łomży szybciej będzie można dotrzeć m.in. do Ełku czy do Suwałk. W sumie w Podlaskiem powstanie 150 km nowych linii. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Piotr Rachwalski, dyrektor biura transportowych projektów horyzontalnych i studialnych Michał Pyzik i pełnomocnik zarządu PLK do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
13: Mam dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PK Polskich Kolei Państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że ja podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. A szanowni Państwo, robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego to jest, budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni Państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem Państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory te sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni Państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka-Augustów-Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni Państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych. Dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą, jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni Państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz panom dziękuję, że w waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, szanowni państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynobus. Mamy nową umowę na 2 pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym elementem i jak szanowni państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje, wreszcie ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
14: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którymi przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem, gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, o przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 97, czyli od prawie że 30 lat. A ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
15: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok-Lublin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej.

0: skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży, i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu widzenia obronności kraju. Planujemy również na wiele lat do przodu horyzontalny rozkład jazdy. Tutaj współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w tym zakresie, tak żeby ta sieć kolejowa w przyszłości stworzyła system. Pociągi regionalne będą zsynchronizowane na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi. Będzie konieczne zapewnienie w przyszłości finansowania na te przewozy, taboru do tych połączeń, tak żeby takie linie kolejowe reaktywowane, czy budowa nowych linii kolejowych i włączanie nowych ośrodków do sieci kolejowej było możliwe, a to będzie możliwe, gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co 2 godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z Polskimi Liniami Kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
1: Zarządca infrastruktury, czy Polskie Linie Kolejowe, w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży. Po ponad 30 latach przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy, dzisiaj panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów województwa podlaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
0: Rozkład horyzontalny, to znaczy opowiem, ale najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów,

0: jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany. Pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
1: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, odpowiem od, zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że pracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
2: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, które będziemy modernizować albo przebudować celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok kończymy w 2029 roku. Zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk-Trakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i polskich linii kolejowych.
0: Projekt rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem. W trakcie całego trwania projektu mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych. I w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów. Natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i ministerstwa. swoje infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
2: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy, i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
3: Proszę Państwa, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staram się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, bo to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą, również byli wiceprzewodniczący parlamentu, szefowie najważniejszych komisji. I co najważniejsze, stanowisko parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski. Inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo nie zatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudno sąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa. Regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej. Regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie. I chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja. Dzisiaj, szanowni Państwo, odbywa się komitet monitorujący fundusze europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których Państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów. Od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
4: SK Łomża.
5: Podlaskie czeki turystyczne rozdane. Dopłaty do wypoczynku w regionie rozeszły się błyskawicznie w ciągu niespełna 18 minut. Kolejna szansa dla mieszkańców Łomży na zdobycie dopłaty do noclegu będzie 2 listopada.
4: SK Łomża.
5: Można będzie zobaczyć łomżyńską ciepłownię od środka. MPS zaprasza na dni otwarte 20 i 21 października. Zapisy będą przyjmowane do 15.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. W poniedziałek prace przeniosą się na kolejne ulice, na m.in. Przykoszarową, Kołłątaja, Niemcewicza czy Małachowskiego.
6: Przepraszamy za utrudnienia, no ale robimy to wszystko w naszym wspólnym interesie. Zwiększyłem dwukrotnie ilość sieci, która jest przeznaczona do czyszczenia w związku z tymi sytuacjami, które powtarzały się w poprzednich latach.
5: Mówił prezes łomżyńskiego MPWiK-u Maciej Borysewicz.
4: SK Łomża.
5: Wojska Polskiego ponownie idzie do remontu. Tym razem odcinek od Ciepłej do Meblowej Zachodniej. Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeń.
7: Miasto dostało dodatkowe środki na drogi. To dokładnie 1 400 000 złotych. Na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kasa?
8: Rzeczywiście w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne rządowe środki, które trafią do naszego miasta, których celem jest remont dróg krajowych i wojewódzkich. My już konsekwentnie od kilkunastu miesięcy prowadzimy inwestycje, kolejne etapy remontu i przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Ostatni odcinek, który wykonaliśmy, to odcinek między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Brakuje nam jeszcze fragmentu między ulicą Ciepłą a rondem znajdującym się przy ulicy Meblowej i ulicy Zachodniej, tak aby już spiąć ten fragment miasta z tą tak zwaną mini obwodnicą Łomży, która przebiega właśnie przez ulicę Zachodnią i ulicę Meblową. Jest to odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą chcemy ukończyć, właściwie musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
7: A cały ten odcinek, ile będzie kosztował? Czy wystarczy te prawie 1,5 miliona złotych?
8: Oczywiście ostateczny koszt tej inwestycji wskażą oferty, które wpłyną od nas, od wykonawców, natomiast biorąc pod uwagę nasze analizy, ta kwota powinna wystarczyć do zrealizowania tego odcinka drogi.
7: Teraz chciałabym zapytać o inną inwestycję. Trwa budowa lodowiska, rolkowiska. Do zakończenia pracy trochę zostało. No właśnie, na jakim etapie jesteśmy i czy termin oddania tej inwestycji nie jest zagrożony?
8: Do tej pory wykonawca zrealizował około 60% zakresu tej inwestycji. Tempo realizacji robót budowlanych wskazuje na to, że termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap realizacji, którą realizuje firma Amber Construction z Warszawy, a umowa ta opiewa na kwotę około 12 milionów złotych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się oddać głos mieszkańcom w celu ustalenia, ponieważ wykonawca przedstawił nam 3 warianty elewacji, jaka będzie znajdowała się na tym obiekcie. Oddaliśmy głos mieszkańcom, zorganizowałem sondę na Facebooku, w której to mieszkańcy wypowiedzieli się, która z tych opcji najbardziej im odpowiada. Co więcej, w komentarzach pojawiły się sugestie do tego, aby jeszcze dokonać pewnego ulepszenia tej elewacji, więc wariant, który został wybrany, zostanie wzbogacony o dodatkowe iluminacje świetlne, które znajdą się na tym obiekcie. A przypomnę, że w tym budynku będzie tafla lodu, która będzie miała 900 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tam całe zaplecze socjalne. Dodatkowo obiekt ten będzie wzbogacony o 3 samoobsługowe ścianki wspinaczkowe. No i też będzie on wyposażony w nowoczesny system obsługi klienta elektroniczny, tak aby można było komfortowo komfortowo korzystać z tego obiektu. Lotowisko będzie wykorzystywane i będzie funkcjonowało w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim obiekt ten będzie wykorzystywany do innych aktywności sportowych. Początek to będzie rolkowisko i inne formy korzystania z aktywności fizycznej, natomiast faktycznie no, ten okres zimowy jeszcze przypadnie zbyt wcześnie, aby te roboty mogły być realnie ukończone. I nawet przy tym tempie, które w którym prowadzone są te roboty budowlane, które jest bardzo zadowalające pod względem harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawił nam wykonawca i uzgodnił z nami jako inwestorem, to nie jest to możliwe, aby jeszcze tej zimy ten obiekt zafunkcjonował, ale już na kolejny sezon zimowy będziemy dysponowali nowoczesnym obiektem, bo wiemy, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z lodowiska, które funkcjonuje na obiekcie Mosiru na Orliku przy ulicy Katyńskiej, no a te warunki już po ukończeniu tej inwestycji będą znacznie lepsze i myślę, że to będzie obiekt, z którego nie tylko mieszkańcy Łomży, ale również goście, którzy odwiedzają nasze miasto, mieszkańcy okolicznych miejscowości z pewnością będą chętnie odwiedzać.
7: Chciałabym też zapytać o park Jakuba Wagi. Prace w tym miejscu miały się rozpocząć jeszcze w tym roku. No właśnie, czy jest szansa na to, że niebawem zobaczymy tam jakieś roboty budowlane?
8: Tak, jest szansa, ponieważ na piątek 2 października mamy zaplanowane otwarcie ofert na realizację pierwszego etapu tej inwestycji, a przypomnę, że ta inwestycja ma przywrócić parkowi jego historyczny charakter, a jednocześnie stworzyć atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań. Pierwszy etap obejmie modernizację ścieżek, budowę obiektów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni oraz wykonanie instalacji technicznych, w tym oświetlenia i monitoringu. Prace mają na celu możliwie wierne odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tego parku w nawiązaniu do jego wyglądu, który został uwieczniony na mapach, którymi dysponujemy, a które pochodzą z 1939 roku. Po otwarciu ofert nastąpi ich ocena zgodnie z warunkami postępowania i następnie po ocenie tych ofert wyłonimy wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację zaplanowanych prac. Wartość pierwszego etapu zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na ponad 4 600 000. Mamy pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego w kwocie 2 milionów złotych. Planujemy ukończenie realizacji tych prac inwestycyjnych jesienią 2027 roku. To pierwszy etap, który będzie zgodnie z planem ukończony w przyszłym roku, natomiast mamy w planach również drugi etap rewitalizacji tego parku.
7: Dalsza przyszłość, czy jak to zakończycie, to wtedy ruszycie z drugim etapem?
8: Pracujemy intensywnie nad pozyskiwaniem kolejnych środków. Będziemy składali kolejny wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Mamy też złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu i tam chcemy pozyskać ponad 5 milionów złotych dofinansowania do tej inwestycji. Ta inwestycja jest bardzo ambitna, bo drugi etap zakłada zagospodarowanie również zieleni w tym parku, rekonstrukcję historycznej bramy wejściowej i ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i ulicy Ogrodowej, ale także budowę i montaż kolejnych elementów małej architektury. Wśród planowanych elementów, które znajdą się w tym parku, planowana jest altana, koncertowa, ławki, tablice informacyjne, budki lęgowe, schroniska dla owadów, poidełka dla ptaków i owadów, budki dla wiewiórek, no i też stojaki na rowery. Przewidzieliśmy również tabliczki z oznaczeniami drzew i krzewów, takie tablice edukacyjno-informacyjne, które będą wskazywały występujące w tym miejscu pomniki przyrody. Park Jakuba Wagi jest ważnym elementem historii i przestrzeni naszego miasta. Chcemy mu przywrócić jego należny charakter, jednocześnie tworząc miejsce odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkańców. Ogłoszenie przetargu na jego pierwszy etap, otwarcie ofert to ważne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji, a złożone wnioski mają nam pomóc w tym, abyśmy pozyskali jak najwięcej tego wkładu zewnętrznego z funduszy europejskich na to, aby ten drugi etap, który już domknie nam tą inwestycję, również mógł być zrealizowany. No, zależy nam na tym, aby stworzyć tę przestrzeń atrakcyjną, dostępną i bezpieczną dla przestrzeni publicznej, która będzie łączyć ochronę dziedzictwa Łomży ze współczesnymi potrzebami mieszkańców.
5: Pompik, czyli podlaska wyprawka dla dzieci urodzonych w szpitalach wojewódzkich, m.in. w Łomży, ma już rok. W tym czasie rozeszło się 2,5 tysiąca wyprawek. O szczegółach mówią marszałek Łukasz Prochorem i wicemarszałek Wiesława Burnos.
3: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właściwie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
9: Ja chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
5: Mówi położna Kinga Buczkowska.
10: Ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat współpracy tutaj z Urzędem Marszałkowskim. Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
5: Mówi mama Lucja Wyszyńska-Bałuk.
11: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki w Pompik. podczas porodu tutaj w szpitalu.
4: SK Łomża.
5: Mieszkanki Łomży i całego regionu mogą szykować się na sportowe wyzwanie. 5 października rusza akcja w związku ze sportem. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrodę, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Liczwinko. Dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że te grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
5: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
11: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIf stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
5: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Miasta Białegostoku Jowita Chudzik.
12: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
5: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
13: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
14: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
15: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy państwa do rywalizacji.
5: Mówi dyrektor oddziału totalizatora sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
16: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
5: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
17: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
5: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
18: Żeby maksymalnie uprościć instalację aplikacji oraz użytkowanie, to w niedzielę o godzinie 20 uruchomimy stronę internetową w związku ze sportem.pl, na której będzie możliwa rejestracja wszystkich użytkowników. I tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jeździmy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus możemy, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Olę i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz, gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość pisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę. Klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody i podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody. Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje. Jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać. Albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tę nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach. I to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona. I jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. I tak jak mówiłem, strona internetowa do rejestracji zostanie włączona o godzinie 20 w niedzielę, więc zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak, ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak, żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak, żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby mogą i do 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
19: Na pewno zrobimy podsumowanie po tych 3 tygodniach. Zobaczymy. Sami jesteśmy ciekawi, jak aktywne będą nasze użytkowniczki, ile, czy zdobędziemy ten 1000 kilometrów dla Podlaskiego, więc na pewno wszystko podsumujemy, te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować, możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
18: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć, nie? I ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
19: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa jest teraz edycja i że będzie może wiosenna. Będziemy nad tym pracować.
18: Pomysłów jeszcze trochę mamy.
5: Do 5 października najlepsi studenci uczelni wyższych w Łomży mogą postarać się o stypendium prezydenta. Student nie może mieć więcej niż 26 lat.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żałowska. Zapraszam. Za kilka tygodni w Łomży ruszy budowa schronu. To pierwszy etap prac w ramach budowy nowoczesnej hali sportowej przy SP4. To obiekt najwyższej kategorii S1, który będzie miał podwójne zastosowanie.
8: Będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki.
5: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński. I zostajemy w temacie. Bądź gotowy na sytuacje kryzysowe dzięki przepisom Babci Kryzysi. W Podlaskiem ruszyła kampania edukacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom Łomży i całego regionu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, tak aby być bezpiecznymi i spokojnymi o nasze rodziny. O szczegółach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
20: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna, oparta na gruntownej wiedzy, stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę, Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, w Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. I na koniec przypominam jeszcze o czymś bardzo ważnym. O tym, że istnieje Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i już w najbliższy weekend kolejne treningi związane z systemem alarmowania i ostrzegania. Dwa województwa, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Państwowa Straż Pożarna przygotowała ponad 130 punktów na terenie całego naszego regionu. Ja zapraszam w Białymstoku do Galerii Alfa, gdzie od godziny 11 do późnych godzin popołudniowych takie stoisko zostało przygotowane. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
5: Mówi bohaterka akcji Anna Trochimczyk.
1: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
5: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Wierel.
21: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową, coś, co mogą nam przekazać i dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy i tak jak pan wojewoda, zapraszamy do udziału w najbliższą sobotę w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie około 130 punktach będziemy informowali, jak reagować, jak być przygotowanym na zdarzenia. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości. Serdecznie zapraszamy.
5: Mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
22: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki Babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy, dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojnego, na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
4: SK Łomża.
5: Piotr Domalewski zawitał dziś do Łomży. Łomżyński reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód w Akademii Łomżyńskiej. Jak mówi, bardzo chętnie przyjeżdża na takie spotkania w swoje rodzinne strony.
7: Dlaczego pan się zdecydował na udział w tym dzisiejszym spotkaniu?
0: A osoby, które mnie zaprosiły, były bardzo miłe, a poza tym ja zawsze, jak jestem, jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży, czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, no bo jestem stąd. No jakby w sensie, to chyba, nie wiem, dla mnie to przynajmniej oczywiste. No. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy, także tam już na mnie babka ziemniacza, ona czeka, będzie git. Ja się przede wszystkim spodziewam spotkania z widzami i jakiejś takiej pogłębionej rozmowy na temat tego, czym się zajmuję i jak można robić to, co ja robię, no bo bardzo wiele osób też ma pytania dotyczące tego, jak się zająć reżyserią, filmem i szeroko pojętym kreowaniem wizualnym. Więc tego się spodziewam, szczerze mówiąc.
7: Jak to jest wracać do Łomży już nie jako chłopak, tak, tylko jako uznany, wielokrotnie nagradzany reżyser?
0: Mi się tu zawsze wraca tak samo. Ja nie wiem, jakoś nigdy o tym w tym kontekście nie myślałem. To znaczy, jakby jak byłem...
7: Myślę, że na ulicy jest pan rozpoznawany, więc to już na pewno się...
0: Zdarza się, ale też... Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jak ja byłem w liceum, to wydawało mi się zawsze, że znam wszystkich mieszkańców Łomży. Teraz nadal mi się wydaje, że znam wszystkich mieszkańców Łomży, więc

0: konstrukcyjnej, tak bym ją nazwał, te lata, kiedy ja tu mieszkałem i lata mojej młodości, to były, no to tak powiedziałbym, że tak to miasto zasiedlało dopiero tą ziemię, a teraz to miasto się już tak konstytuuje, nabiera jakiejś takiej tkanki. Mam wrażenie, że też mieszkańcy jakby chcą się zdefiniować i szukają jakby jakiejś takiej, jakiegoś rodzaju, chcą się czuć elementem społeczności, to znaczy, że kształtują swoją tożsamość. Takie mam wrażenie, że teraz jesteśmy na tym etapie w tym mieście i widzę to zarówno po swoich znajomych, po moich przyjaciołach i kolegach, którzy tu zostali, w sensie jakby tutaj swoje życie zawodowe i dorosłe i rodzinne jakby z tym miastem złączyli, ale też po moich rodzicach i tym pokoleniu, że jest to taki moment próbowania jakby z nazwania i zdefiniowania siebie jako społeczności i to jest ten moment.
1: Mi się wydaje, że czasami brakuje nam tej obywatelskości, takiej właśnie solidarności.
0: Oj, proszę mi wierzyć, że na tle jakby chyba jakiegoś szerszego kontekstu społeczno-politycznego, w którym nie mówię nawet polskiego, tylko w ogóle międzynarodowego, to naprawdę jesteśmy tutaj chyba osobami, które jakby rozumieją, że mają wspólne dziedzictwo jakby kulturowe i że jakby jesteśmy tu razem, tak? A ten współczesny dyskurs jest niezwykle trudny i nie wiem, czy to można mówić o dyskursie, bo dyskurs zakłada wysłuchanie opinii interlokutora i odniesienie się do niej, wskutek czego ktoś z dyskutujących może zmienić zdanie. Nie wydaje mi się, żeby w jakimś kontekście politycznym i społecznym i światopoglądowym jakakolwiek zmiana zdania miała jeszcze miejsce. A wydaje mi się, że akurat Łomża i takie społeczności bardziej lokalne taką szansę dają, ponieważ wszyscy się mniej lub bardziej znają i każdy wie, co stoi za każdego słowami. To jest dosyć ważne.
1: Jeszcze wróćmy do Pana kariery. Chciałabym zapytać, bo na pewno tutaj na tym spotkaniu będą osoby, które myślę, że być może chciałyby kiedyś związać swoją przyszłość z kinem, z reżyserią. Jakie rady dałby Pan tym młodym ludziom, jakby nie patrzeć, z małego miasta, żeby właśnie osiągnąć to, co Pan osiągnął?
0: Spotkałem kiedyś na jakimś festiwalu zagranicznym, chyba w Szanghaju, pana, który był producentem z Hollywood. Taki pan, no, mógłby być moim ojcem, jeśli chodzi o wiek. I ktoś nagle jakoś skojarzył, że on jakby pochodzi z Wizny, no i ja też miałem dziadków w Wiźnie, więc jakby jesteśmy z jednego miejsca. No i ja go zapytałem, jak to jest dostać się do Hollywoodu. Ja go zapytałem, jako wtedy początkujący filmowiec. I on mówi, najtrudniejsza była podróż z Łomży do Warszawy, a potem to już poszło. I trzeba na pewno mieć dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, dużo dyscypliny i dużo wiary w siebie. I można się dawać tej rzeczywistości przytłoczyć. To jest bardzo trudne oczywiście, ale trzeba wstawać rano i przypominać sobie, co ja właściwie chcę robić i dlaczego jestem tu, gdzie jestem, nawet jeśli to jest sytuacja, która jest trudna, ponieważ to jest jakiś element do realizacji celu. Ostatecznie cel czasami udaje się zrealizować, czasami nie, jak w dobrym filmie, ale wydaje mi się, że jakby świadoma walka o ten cel jest istotą.
1: Premiera przed nami. Już tak. W listopadzie zobaczymy nowy film. No właśnie, co zobaczymy? Co mieszkańcy Łomży między innymi będą mogli zobaczyć?
0: 11 listopada będzie premiera filmu Nasza Rewolucja w mojej reżyserii. Jest historia Jacka i Grażyny Kuroniów, ale to jest trochę dosyć uniwersalna historia o opozycjonistach z czasów PRL-u. I zapraszam Państwa na ten film gorąco, bo myślę, że bardzo wiernie udało nam się zanurzyć w tę epokę już minioną, ale dla wielu ludzi jednak jeszcze, że tak powiem, we wspomnieniach obecną. Ale też jest to film absolutnie przejmujący, ponieważ to jest głównie o małżeństwie, które się boryka z problemami i musi z tych problemów jakoś się ocalić. I myślę, że to jest coś, z czym każdy może się utożsamić. Dlatego bardzo to polecam. Wspaniałe kreacje aktorskie, niezwykły świat. Razem z moimi wspaniałymi artystami, przyjaciółmi stworzyliśmy. Tak, naprawdę zapraszam. Film jest przejmujący.

0: Agnieszka Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: Przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali, no, ale Lewy dzisiaj, no widać chęci do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Na już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia i Illegally w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie,

0: żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot! Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Marta Szabołowska. Za nami już pierwszy piątek przy ognisku. Zamiast międzypokoleniowych dyskotek pod gołym niebem mamy teraz wieczorne biesiadowanie przy ognisku. A więc taniec, śpiew, integracja i oczywiście też tańce. A to wszystko jak zwykle na łomżyńskich bulwarach. Muzyczne spotkania będą odbywać się w każdy piątek tego i kolejnego miesiąca i udział może wziąć każdy. A jeżeli gracie na gitarze czy innym instrumencie, no to zabierzcie go ze sobą. Biesiadowanie będzie rozpoczynać się o godzinie 17.
16: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
17: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
18: Miło dzisiaj zatankować?
19: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
20: A jaka idealna będzie cena benzyny?
17: Myślę, że te 5,19.
16: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
21: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
22: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
21: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w SC sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie

0: Zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie między innymi Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X. Tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
11: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
10: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
11: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
17: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
16: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
18: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
16: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
19: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów, nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł, a może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Pro. To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
15: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
14: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
15: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
5: I po reklamie.
16: Let's get down to business.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Chcecie może poznać kota Cukierka? Jeżeli tak, no to koniecznie zajrzyjcie do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Tu w kolejnych tygodniach można będzie oglądać najnowsze przedstawienie Cukierku Tyło Buzie. Przedstawienie jest dla dzieciaków 4+ i oczywiście dla dorosłych też. I dodam, że jeszcze w tym roku na deski naszego teatru wrócą Niebieska Niedźwiedzica i Pinokio. A jutro w Miejskim Domu Kultury w Łomży odbędzie się poranek z kulturą. Jak zwykle na początek będzie przedstawienie, a później zajęcia plastyczne.
18: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
6: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
12: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
13: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie, do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
12: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził, miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowodniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
3: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.

0: Agnieszka Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
13: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
14: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Dario Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
3: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
2: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
3: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Top Low w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
7: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
6: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
7: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Marta Żabłowska. Czy mamy tu przyszłych nowożeńców? Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, no to posłuchajcie uważnie. Już niebawem będziecie mogli złapać sporo ślubnych i weselnych inspiracji. Przed nami w Łomży kolejne targi ślubne. W jednym miejscu można będzie spotkać mnóstwo wystawców związanych z branżą ślubną. Targi potrwają od 11 do 16 w restauracji przy ulicy Spokojnej. 11 października. Szczegóły na ten temat znajdziecie w sieci. Eskowo polecamy to wydarzenie.
11: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
12: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Wszyscy też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą. Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
8: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Leaky Lee, they all try follow rivers między innymi. No i cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
7: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
6: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
7: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
6: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce. A Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki, w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo,
0: słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojejku, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: Trzy, dwa,
2: gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H. Ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: No Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: 3, 17, 41...
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11...
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
22: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Taka promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
5: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
4: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
5: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Marta Żabłowska. Za nami już pierwszy piątek przy ognisku. Zamiast międzypokoleniowych dyskotek pod gołym niebem mamy teraz wieczorne biesiadowanie przy ognisku. A więc taniec, śpiew, integracja i oczywiście też tańce. A to wszystko jak zwykle na łomżyńskich bulwarach. Muzyczne spotkania będą odbywać się w każdy piątek tego i kolejnego miesiąca i udział może wziąć każdy. A jeżeli gracie na gitarze czy innym instrumencie, no to zabierzcie go ze sobą. Biesiadowanie będzie rozpoczynać się o godzinie 17.
11: Muzyką się żyje.
12: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty. Jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
13: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
12: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
13: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
4: A flat white?
2: Też.
4: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icon na Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
7: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
6: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
7: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
8: I po reklamie.

0: Agnieszka Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
4: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
3: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dydułą, Miłoszem czy zespołem LOR. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na sk.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki. Radio
1: SK. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesprzeć i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć. Chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia Jeska z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może cię słuchacze na moją po
1: 18.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Chcecie może poznać Kota Cukierka? Jeżeli tak, no to koniecznie zajrzyjcie do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Tu w kolejnych tygodniach można będzie oglądać najnowsze przedstawienie Cukierku Tyłobudzie. Przedstawienie jest dla dzieciaków 4+, i oczywiście dla dorosłych też. I dodam, że jeszcze w tym roku na deski naszego teatru wrócą Niebieska Niedźwiedzica i Pinokio. A jutro w Miejskim Domu Kultury w Łomży odbędzie się poranek z kulturą. Jak zwykle na początek będzie przedstawienie, a później zajęcia plastyczne.
20: Muzyką się żyje.
21: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
22: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
21: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą. No bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
15: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
21: Nie no, taki to masz szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

był Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji. SK.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, razem z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
13: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
12: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
13: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: I po reklamie. My heart is a ghost town.

i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: SK. Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
8: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
7: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
8: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
15: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w ESC. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
18: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
15: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
19: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
15: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku.
20: Na czasie, Radio SK, hity na czasie.
15: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu SK. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl w gorąco.

0: To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi o około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Marta Żabołowska. Czy mamy tu przyszłych nowożeńców? Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, no to posłuchajcie uważnie. Już niebawem będziecie mogli złapać sporo ślubnych i weselnych inspiracji. Przed nami w Łomży kolejne targi ślubne. W jednym miejscu można będzie spotkać mnóstwo wystawców związanych z branżą ślubną. Targi potrwają od 11 do 16 w restauracji przy ulicy Spokojnej. 11 października. Szczegóły na ten temat znajdziecie w sieci. Eskowo polecamy to wydarzenie.
11: Muzyką się żyje.
12: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
13: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
12: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
13: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
14: Impreza.
12: 2 minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
15: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
12: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir,
2: i się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
7: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

minuty zostało nam do 21. All of my love, Wesce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
2: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
3: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
2: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
4: I po reklamie. Łomża na czasie.
5: Marta Szabołowska. Za nami już pierwszy piątek przy ognisku. Zamiast międzypokoleniowych dyskotek pod gołym niebem mamy teraz wieczorne biesiadowanie przy ognisku. A więc taniec, śpiew, integracja i oczywiście też tańce. A to wszystko jak zwykle na łomżyńskich bulwarach. Muzyczne spotkania będą odbywać się w każdy piątek tego i kolejnego miesiąca i udział może wziąć każdy. A jeżeli gracie na gitarze czy innym instrumencie, no to zabierzcie go ze sobą. Biesiadowanie będzie rozpoczynać się o godzinie 17:00.
6: Muzyką się żyje.
7: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach jej znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
8: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
9: Serce zabiło mocno.
8: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
7: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
8: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
7: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

czy mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem? W tej piosence było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, Bay... czekaj, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej SK, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Ej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK.

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: mam w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, no to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

chciałem. Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście Radio SK polecam.